0: Oli kuchena musamba kisasa radio Simba FM FM poloko maedembe Ensia na imbira byange je tukutusako Olunako lwalero lunako lwa kubiri Tukugamba tutya Echa kutobu dechiba butamukwata Singabuli wanduka kati abantu besu nga chintu echi
1: Singa tinga tuchandika. Singa kote mungu. Aba tajiko na basinga. Mune imbira biange koka koka sita yenzicho.
2: Wesige

kwe tulia maulile gonanga alina kilize waga nategeza munu agava kutimye kwanga ili Argentina Rewon Messi Lionel Andres Messi Rojan Messi.